Лили, jest gonna mam tasi. Kosi kaszczeste se? Love. Лили, turwoć me kiaraś, bates.

zobacza na lot, a nóż polskiego fanu. A ten nie wiesz, szatarem nóż, wielkiem na lot.